0: różne zwierzęta tam. A i koguciki.
1: Każdy zwier ma inny dźwięk?
0: Nie, będzie to huczanie będzie bardzo bliskie, tylko jest taka ptuszeczka wiśnianka, jaką robili jakby на гуканні весни, коли треба було загукати весну, птушок ще нема, а ми якби імітуємо гук птушки. То залежить від того, скільки там того повітря всередині.
1: Із гэтых великих так само можна?
0: Так, то великий вже буде грав на 6 тонн.
1: Ага.
2: Kiedyś przyjechałem do Bielska z innym zespołem, ale poznaliśmy się tutaj z ludźmi z Podlasia. No i tak naprawdę to się po prostu zakochałem w tych śpiewach i stąd regularnie przyjeżdżam.

0: czerwienia. Jeszcze po 21 czerwienia u Supraskiej Bibliotece możemy poglądać wystawę Międzynarodowa Polifonia Podlaszcza Identyczność Religia Gromadstwa. Wystawa Łodzińskiego Awangardnego Dosyczyckiego Klubu. Centr Kultury u Wasilkowie zaprasza je poglądać wystawę żywopisu Kole Emocji Jewity Wiśniewskiej. Wystawa pracuje po 5 czerwienia. U Hajnowskim Domie Kultury można odwiedzać wystawę żywopisu Stanisława Paskrobko. Wystawa po 6 czerwienia pracuje u Galerii Gadyku. Galeria imienia Tamary Solonowicza na Rełce proponuje dwie wystawy. Wystawę prac stworzonych podczas mastackiego pleneru Laukowa 2026 i wystawę rukodzielia Galiny Biryckiej, premierkowaną do 20 godzin twórczej pracy narodnej majstrychi po wyszyłce. Szczupak, sudaka, koń, liń, horczak, wugor, som i rapuszka. Wszystkie te ryby możemy zobaczyć na wystawie Ryba z podlaskich rek i jezior, jaka po 31 trawnia pracuje w Uniwersyteckim Przyrodoznawczym Centrum imienia profesora Andrzeja Myrchy, co po ulicy Ciolkowskiego w Białostoku. Wystawa demonstruje przychodzość ichtiofauny, miejscowych wodnych ekosystem podlaskiego województwa. Białostocki Leliczny Teatr proponuje dla swoich junych gledaczów spektakl Ony, początek o 9 godzinie, a dla starszych gledaczów musical Hotel Ritz, początek o 18. Białostocki Teatr zaprasza na monodramę na scenie Kniha Trau i nie tylko, początek o 19 godzinie.
1: Афиша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.